kad mi je pun kufe treninga, dignem noge na stol i palim radio maestral.